wyjdzie paritni, Uganda, gacza neti, dewan taka nasza garin, alambata, gacza karna, gaurisuta, sidipria, sumka, swara, tarun, Uganda, varaganapati.